Staliśmy z orkiem. Mieszkał w moskiewskim hotelu Lux w kącie 11. Ja zajmowałam numer 17. Do codziennej pracy pisałam.